najbliżej 2000 te. Samo w Radio Play. Energy 2000 te. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg. Energy.